0: 101,6 FM.
1: Pareizais laiks 9 vakarā.
2: Polsko-falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwo atrakcji. Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

0: Zapraszam na naszą stałą rubrykę Kartka z kalendarza. Zajrzymy na chwilę do historii, by przypomnieć sobie wydarzenia, rocznice i ciekawostki związane właśnie z tym dniem.
1: Polskofalówka. Kartka z kalendarza.
0: Mamy dziś 3 sierpnia. W tym dniu w różne lata miały miejsce następujące wydarzenia. W roku 1492 Krzysztof Kolumb wypłynął z Palos de la Frontera w poszukiwaniu zachodniej drogi do Indii. 3 sierpnia 1569 roku Inflanty jako własność wspólna zostały przyłączone do korony i Litwy. W roku 1778 otwarto Teatr La Scala w Mediolanie. Rok 1816 w Warszawie odbyło się prawykonanie pieśni narodowej Za pomyślność króla z muzyką Jana Niepomucena Piotra Kaszewskiego i tekstem Alojzego Felińskiego, będącej oficjalnym hymnem Królestwa Kongresowego. Obecnie ta pieśń ze zmienionym tekstem znana jest pod tytułem Boże coś Polskę. Po upływie 20 lat w Paryżu 3 sierpnia odbyła się premiera opery Wilhelm Tell Rossiniego. W roku 1990, 3 sierpnia, w Polsce podjęto decyzję o przywróceniu lekcji religii w szkołach. Rok 1963, zespół The Beatles po raz 275 i ostatni wystąpił w Liverpoolu. Na Łotwie 3 sierpnia 1993 roku Valdis Birkavs został premierem Łotwy. Poza tym 3 sierpnia urodzili się Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern, król Prus, Stefan Wyszyński, polski duchowny katolicki, arcybiskup warszawsko-gnieźnieński i prymas Polski, James Hetfield, amerykański wokalista, gitarzysta, członek zespołu Metallica, Evika Silnia, łotewska prawnik, polityk, premier Łotwy oraz Diana Marcinkiewicza, łotewska tenisistka.

0: Wiadomości w polskofalówce.
1: Premier Donald Tusk poinformował w piątek, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało w piątek ambasadora Rosji w Polsce Georgię Michnę w związku z rakietą, która w czwartek uderzyła w terytorium Polski. Otrzymał notę protestacyjną. Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór powiedział, że ambasador usłyszał jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. W czwartek o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godzinie 3:46 obiekt zanikł. Miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia. Po południu w czwartek premier Donald Tusk poinformował, że rakieta była uzbrojona w dużą ilość ładunków wybuchowych. Rosja najprawdopodobniej zaczęło stosować przyjęte ukraińskie drony dalekiego zasięgu do prowokacji, o możliwości których uprzedzano wcześniej w Polsce, powiadomił ukraiński portal wojskowy Militarny. Militarny powołał się na zdjęcia wykonane przez ukraiński dron przechwytujący, który opublikował doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego Serhii Bezchrystnow o pseudonimie Flash. Mogę wam z pewnością powiedzieć, że rosyjski przeciwnik zbiera nasze ocalałe bezzałogowce, naprawia je i przygotowuje do przyszłych prowokacji, napisał Flash na Facebooku. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył 21 lipca, że Federacja Rosyjska przechwyciła ukraińskie drony i może ich użyć jako elementu prowokacyjnego. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Banderyzmowi rozpoczyna zbiórkę podpisów pod projektem ustawy penalizującej propagowanie ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii. Projekt przewiduje, że groziłoby za to taka sama kara jak za propagowanie ideologii komunistycznej czy faszystowskiej. 22 lipca komitet został zarejestrowany i od 22 lipca biegnie termin 90 dni na zebranie 100 tysięcy wymaganych podpisów. W rozmowie z polską agencją prasową prezydent Chełma Jakub Banaszek, który jest pełnomocnikiem komitetu, podkreślał, że nie jest to przeciwko Ukrainie. To nie jest inicjatywa wymierzona w żaden sposób w naród ukraiński, dodał. Projekt proponowanych zmian, przedstawiony w piśmie do marszałka Sejmu, zamieszczono na stronie internetowej inicjatywy ustawodawczej Stop Banderyzmowi. Dotyczą one dwóch ustaw, kodeksu karnego oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, a Marokiem wzrosła do 72, poinformował w niedzielę przedstawiciel rządu hiszpańskiego na tym terytorium Miguel Ángel Pérez Triano. W sobotę bilans ten wynosił 67. Kryzys w Ceucie wybuchł, gdy w czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy zamieszkanej przez 83 tysięcy osób. Już w piątek wieczorem hiszpańskie MSW poinformowało, że zdecydowana większość migrantów wróciła do Maroka. W związku z sytuacją w Ceucie we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Po wybuchu kryzysu niektóre kraje Unii Europejskiej sugerowały zawieszenie współpracy z Hiszpanią w ramach strefy Schengen. W minioną sobotę w całej Polsce odbywały się uroczystości z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. W warszawskim parku imienia Edwarda Szymańskiego przy skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Elekcyjnej pod tablicą poświęconą rzezi Woli prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty. W ten sposób upamiętnił ofiary niemieckiego ludobójstwa na Stołecznej Woli, podaje Polska Agencja Prasowa. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na Platformie X podkreślał, że powstańcy, którzy stanęli do walki o wolność i niepodległość Polski, pozostają symbolem odwagi, honoru oraz bezgranicznego oddania ojczyźnie. 82 lata temu, 1 sierpnia w godzinę W, wybuchło zbrojne wystąpienie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Powstańcy walczyli 63 dni. Brutalnie stłumione przez okupanta niemieckiego powstanie upadło 3 października. Mimo to było to największa operacja militarna Armii Krajowej.
0: Słuchacie polskofalówki w Alese Plus.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: W sierpniu w Daugavpils już po raz 14 zabrzmi festiwal Muzyczny Sierpień w Dyneburgu. Wydarzenie, które każdego roku przyciąga miłośników muzyki jazzowej, bigbandowej, klasycznej i symfonicznej. Przez cztery kolejne czwartki, 6, 13, 20 i 27 sierpnia, publiczność będzie mogła podziwiać znakomitych artystów z Łotwy i z zagranicy. Pierwszy koncert odbędzie się 6 sierpnia o godzinie 18 w skwerze Andrea Pumpura. Wystąpi Big Band Cesis pod batutą Mareksa Auzinsza, a o 19.30 na tej samej scenie zagra zespół Arnolda Grinberta z solistami ze Słowenii, Bułgarii, Niemiec i Łotwy.

na to dobry patent. Posłuchaj siostro, posłuchaj bracie, chociaż wokoło wibracje złe, taka melodia uniesie cię i wiem. Nie chcesz opuszczać wyra, znowu na szóstą rano by tyrać. Po drodze korki musisz pokonać.

Далі в нашій аудиції історія, яка показує, як далеко може нас запровадити детермінація і сила характеру. Оповім панству о чоловіку, який удоводнив, що Балтик можна попросту приплинути. Пливак довгодистанцовий Бартоломій Кубковський приплинув море Балтицьке, поконуючи понад 160 кілометрів в около 55 годин. To piąta jego próba i pierwsza zakończona sukcesem, podaje polska agencja prasowa. Sportowiec dedykował swój wyczyn podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Pływak wypłynął w piątek ze Szwecji, po raz piąty próbując przepłynąć w pław Morze Bałtyckie. W niedzielę około godziny 20 po 55 godzinach dopłynął do plaży w Dziwnowie, w powiecie kamieńskim. Na plaży witały go tłumy zgromadzonych kibiców. Tuż po wyjściu, pytany jakie to uczucie przepłynąć Bałtyk, odpowiedział, że jest tak zmęczony, że jeszcze nie wie. Żeby zaliczyć wyzwanie, Kubkowski musiał stanąć na brzegu i wyjść z wody o własnych siłach, czego